0: Yeah, when I go do my Kayo Carnegie.
1: I'm not sure.
0: What's he in your mokose barano?
2: Awa.
0: Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa. Ya wa.

Yangwera melobisibo turukogibo kasarukobo tonkro tonro miwaika radio fraternité FM swadaki na son pe sia kobaye yasumini kobaya.